się ze mnie mógł nie pobesy, jak tylko poradzę. Już z lewej sobie poradzę, to byś